0: Guisch de Gen, ja, sowas. Sabst du raus, was du Guisch de Gen wie Rheinische Redaktor, respektive ja Rheinische Redaktor, gar Gus Querze hat Moderator, stoisch nass du paar Thematis gibschelat, doje Gensarano Blanca, dobranje Blanca.
1: Hey, dobranje, witajtsche, schitze Tamwonka. Lietscher, prosnine, krasne Wetro, popro, miro, totisch, a vossi bidzicja modest noch von dob Schirode Wabitsch, gak mużdisch se tolle, s pomocu Schmuratka wotgrütsch, dob Scheradzin am Gensarano Clemens Schmidt. Apropos, lade jo na hoce Lietscher, pschie se Jen Aviatsluji, Klimo Pschiprau, a si daj gut tisch, Satvaria, tisch venaschim kunzu, amate Gisvok, jesi toleras bliže wobladau. Sportowe pokiewy zmieje za nieszto mięczin Jan Reho za was, a do gyszak je sobota, wopyta nas na podziwieczych saso dundak.
0: To bierze po takim tematyski przelat za dżęcniejsze wózowanie, chudźmy przelat za prynią chodzinią, potem za dwie pomięczinę, wot mnie sleduje.

Heiß Nanas, Chetter, Nimskrich, Boys, Schach, Hijos, Wischeli. Prinja Pofinale ist durch Mistostu Kopain Zemuji, je jasne, aber ne Rika, Franzoska, Pschetschuwa, Spaniske. Da klinci, deri aber, stusa tisch, Hijo, Jensanata, Wesseli, Janaku ist debat. Spanicinio, Pschessadjichu, Sochera, Wecher, Pschetschuwa, Belgiske, z 2-1. Ja, du berätst aus dem Stem Liciu. So, so, woni Pschessadja, alle Belgicinio, to nisu hubene cinili. Schako, su woni, tisch, Ciprini, Bildi, kisch, Samozachus, Zuwa, Wrota przeciwo Spaniczanom docpić. A dalszy fakt je komentator czera wieczor menował, kisz je zajmowy, to bych u prynie rota, kisz bych u wurate, po takim nic przez jednatku albo standard docpite, kisz Spaniczynio jednej kaorie swytułych mistrzostwu kasirowachu wod WM 2006. Abo inak formulowane, w takiej kaorie swytułych mistrzostwu se Spaniczynio hizo wod WM 2006 żane rota wiace nudz dostali niesu. Posledni cel z takich rotu rekasze Sine den Zidane, z francuskie. A nitko, Charles de Ketela, kisch je czerak jeden wurunau, potem sobie Fabian Ruiz nawiedowanie docpił. A potem, kajsi jo przeczyło portugalskie, bito Mikel Merino, kisch krótko do końca ry na 2-1 za Spaniczanu powyszy. No a i dżęca wieczor, jednaczy ich dżedale, Harry Kane przeczyło Erlinge Haalandy, albo inak Jędrzyska przeczyło Norwegskie, a potem rano w Ciochiszcze, Argentinska przeczyło Szwajcarskie, jutro rano po takim też drugi półfinalny duel znajemy.

0: Pokiu, kak dżedżenca w Severnej Ameryce dale przy Światowych Mistrzostwach Kopańce runie za was mejach. Nietko ma Jan Reher za nas sportowe pokiu z naszej kończyny.
1: NDR Sachsa, serbski rozwóz. Sport.
2: Wokresny wyższy ligist prynie kopanskie mustwo sportowej jednotki Kruščice a klasu niżej rajacy cył krajno zjednoczenstwa was Biły Kumc przewidzietej na wokresnej runinie w terytoriu zapadowłużyskiego kopanskiego zjazka niedzielu prynju przyjotowansku ru. Sudnik Jonas Holland zawizda testową partiju przy południu dwiemaj w Kruščicach. Po wubiedzowaniu maj niemskich dumporowych mistrzostw DDM w Adelsdorfie a Bad Freienwalde przewedzie so dalsze wurysanie niedzielu w Baczoniu pola Donatec. Wone bi startuja dwiemaj. Mike Szurik z Adelsdorfa a Rożenczan Filip Kral klasmong ze samsnej liczby dybko naweduje taj. Wubiedzowanie w Horkarsti w wubiedzowanskim kalendrze niedzielu 2. augusta a wulke finale sobotu 5. septembra w Ramnowie. Jutce za tydzień, po takim 19. julia, przewiedzie sobie w Niebelčicach serbski Supercup, turnier z poprawą stajnie 4 kopanskimi cyłkami. Lica pakienoj z mustwami sportowej jednotki Kruščice, sportowego towarstwa Radwo a sportowej jednotki Niebelčice. Ralbičanscy Sokoljose lica w obdzielić nie budu, dokież je czas mez treningowym zazbiom a serbskim Supercupom przekrótki. Po stacji w Niebelčicach je do stacji w Otrowie. W Otrowie zakończy się pundzielu wieczor prynia po serii letuszie zatkula beach tury. Po wysokostnych metrach je to zdobom najwyższa stacja w kalendrze. Pundzielu za tydzień raje się potom Radworju.

0: Zadkula.
1: Prini to dzień prózdni, nieżno są minu a liczne wiedro, te są pomogły też za so dołużyce na uroczy. A tomu chodzi so nasz motto, bądźlu perfektnie. Tu nie mianujcy tanktopy. Na piatej stacji Beachvolley buluje tury Zadkule nastanie tak, we otrowie cyle wiesce perfektny liczny feeling. Pójdźcie na kuś dopad nimo a zdrasćcie se wasz najrzęczy niedzielski tanktop. Kaś przeco so od napo 6 ich przyzewienia przyuzaja, a od 6 ich so potom raje. My so na was weselimy.
0: Zadkula.
2: Meet Savage.
3: Poczelo wieczo.

Lube prosnitske dzieci dobre ranje. Što je najhorsze na dolu? Prawie. Wieczne jizby z autom. So by so jizba trochu spieszniejszo minęła, a doha chwila nie by dobyła, sme za was najlepsze idee znosili, z czym możecie so auče, čahu abo lietadle zabierać. Po takim na żadnym pad skomdzić, gdyż rzeka dżęca rano na podziwieczych, wie so, tyś prosninach.

0: Nicht gerne da am Patch. Menschen nur Donner, po was mich, Prätatschballada Blanca Funzena. Na, po was mich, Donner, schier Wokoline, a ma, po ist Cesanas, wann an am Schera Gisto.
1: Polizias G.
2: Na, wot potschnicht schub, schi a stirri bolla budeschi nahe musch stwortk. Sa 70 Euro Tankwau, alle bottom bärs abwatschin ja wotju. Polizia je sa autom s polskim Chis vom Pütauer a muschesche je bottom Burse. Na, autodrause sa Dzerzic a kontrolowatsch. Georgica nemiesche svoj Mazda poradne saueschenne. Nimoto su autsche schelaki grad. Sa nimale 10 Euro namakali, gisch behischte originalne Sapakwanne. Musch nie mu to pokazać, co jemu tute wiece słyszeja, tu iż nitko dla obszudzenia a potajarstwa przepytuja po takim dla wikuania z krannymi tworami. Kamencu su paduši spince vjace svojno domu v ubiđovanske koleso pokradnili kiš bije 1800 euro hudne. Nedom vjacore strašne manevre je se štvortk do podnja 64-letnešo firma Cedesa na B6 blisko Zorilca dolju. Pred njim ste joj korobne auto anuzo leka z modri svecu, muž pak je pšeščanov, a so najprede mes korobne auto a lekarja tvočil, potom dale pšeščanov a pred auto majil. V Markersdorfe je potom veuse vjacore auto pšeščanov, kotrež bih dla korobnego transporta zastali. Wiacery ludzie su policju zaozbonili, a tutaj muža potom w Rychbachu lepiła. On zmieje netko haru dla worożenia w obkada.
0: Tak daleko po takim zdzielinki policji, a kaj szpajne za cia pomieńczyny, potom powieszcze są nie w użyce.

Super Bowl Halftime Show bei total Deutschas. Der jeweils schon, nachdem ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, Finala WM Copa in Zuletza przed Widzana budzie tutu niveau, na kujde pat przetrichic. Z niekotrymi miliardami przyladowario, gajś FIFA-prezident Infantino hižo kvilu soni. Što se ja nitko praszam, kak doa budzie ta przestroka potom trać? Poprane počas we wobinie 15 menšinu, je kietro nierealistiski, to sme se zaujistče przezjedni. Nie wiem, kak dobia ewak nimo Coldplay a K-pop skupiny BTS, hišče pop wieżdżicce Madonna a Shakira wustupić moc, ach, a jednoho som zabył, Justin Bieber je miestem tež hišče przypraju. A to sú jedno ešte najsłownejšie mena. Šo jedne hač s pro abo kontra, što ješ show počasu nastupa, to klinči za kytro v osobitý vecku. A šo jene hačče počas 20 abo tola 30 menšinu doji, rajariam finála a konzervatívnym fenom sa to zaujšte nebudže ľubič a dosť kritiky tak abo znak budže.

Jörg Weiselberg, Znaje Kraja, Alexander Zverev, Znaje respektive Wiekaxo. Tennisreihe wun steje ve Wimbledonem, Wimbledonovem, takvoko finalu, a to bürnisch po finalu nimale kompletne Stadion przeczuwniemu był. Niemc przesadzi so przeczuwo brytiske przekwapience Arthur Ray Ferrier, suverenjec Joch Sadzbach a zakończy z tym jeho mału tenisovu bajku. Zverev za to sportusce a kvalische fernu atmosferu wunje se kujžu sekundu lubić dał, tak. Wieso, przed takimi hostczymi, takie zwarene dobycze, na trybunie sejdżachu miazdrujim Dziwa Dzielnicy, kajż Benedikt Cumberbatch, Kieran Knightley, albo Rami Malek, to są nawkóźdy pat słone miena, a to sebi jeszcze raz miarce procedałeś se myslu. Zverev pak pisa swoje stawizny dale, potem za je przednikak miesacom swój prynny Grand Slam francuski dobył, ja wun po Borisu Beckeru 1995 Prini Niemc, kotrysz we Wimbledonie. Czala mi te słowo, tak ciężko, panie. Wo titul raje. Niedzielu czeka nitko. Cyle wulki nadałk. W finalu trichi wun juce na Janika Sinnera, czy swo jeden sveta. Byli Zverev dobył, by był hakle cejci Niemc, kisie Wimbledon, nitko eklofała dobył. Czesacz mięci no, bołas mi się.

0: Heute bist du titulný spiel europských mištostvů kopajnce 2012. A to je raz při kopajnce smrda, nech Jan Reon na tom dále činí.
1: MDR Sachsen, Serbský rozhlas. Sport.
2: Wokresne Wischi Ligist, Prinje Kopanske Mustwo, Sportowie Jednotki Kruszczice, a Klasu Niże Rajacy, Zukrajno z Jednoczenstwa Was, Biwekumc, przewidzietej na Wokresne Runinje w terytoriu Zapada Wujiskiego Kopanskiego Zjazka, Niedzielu Prinju przy Otomansku Ru. Sudnik Jonas Holland zawizda testową partiju przy południu dwiemaj w Kruszczicach. Po wubiedzowaniu maj niemskich dumporowych mistrzostwo DDM w Adelsdorfie a Bad Freienwalde przewedzie so dalsze wurysanie niedzielu w Baczoniu pola Donatec. Wone bi startuja dwiemaj. Mike Szurik z Adelsdorfa a Rożynczan Filip Kral klasmong ze samsny liczbu dybko naweduje taj. Wubiedzowanie w Horkarsti w wubiedzowanskim kalendrze niedzielu 2. augusta a wulke finale sobotu 5. septembra w Ramnowie. Jutze zatydzień po takim 19. julia przewedzie sobie w Niebelczycach serbski Supercup, turnier z poprawą stajnie 4 kopanskimi cyłkami. Lica pakienoj z mustwami sportowej jednotki Kruszczycy, sportowego towarstwa Radwo a sportowej jednotki Niebelczycy. Ralbiczanscy Sokolio Solica w obdzielić nie budu, dokież je czas mez treningowym zazbiehom a serbskim Supercupom przekrótki. Po stacji w Niebelčicach je do stacji w Otrowie. W Otrowie zakończy się pundzielu wieczor prynia po seria letušie Zatkula Bičtury. Po wysokostnych metrach je to zdobom najwyższa stacja w kalendrze. Pundzielu zatydzień raje się potom Radworju.
1: MDR Sachska. Serbski rozwóz.

0: Wow, to by zawiesce wielkie dożywienie. A przyszedny dodom, gdzie jeżo czeka, szako dże boze do dola.
1: Hej, jedziemy do Rakuskie. A gdzie by jeszcze swój kufer pakować?
2: Ale nie mogę się rozsudzić. Gotre rys tobu wozmu. A co was dan jest doma? Mimo to, co moja sotra, w aucie przeto i naszą hudźbu słuchać hać ja. Puh, gdyż tu ta dwa jezba nie by była.
0: Tuż to z was, was tu du auce znaja. To je po tak zlie, dokąd wam dżęca przeradzi moj, što możecie przeciwo nie czynić. Jako prynie pak woblada moj si, če odla je doha kwila poprawom kytro ważna.
3: Dudago, bojeraj!
4: Może zaswycza swoju zupomoc.
0: Gdyż je ci zaso raz tak prawie wostudło, a nie wiesz, što z budnością započeć, potom so twojej głowie woprawdzi ta zupomoc zaswieci. Bez telewizora, szmuratka a ku maja twoje mozy naraz przestałku, a może so na nowe wiece koncentrować. Doryka, kreativita je praszana, a nastanu cyle nowe idee za ry, zabiery albo paslenki. Najręcze wiece nastanu po takim potom, gdyż byci do toho najbolniej.
4: Dziwy w lesu.
0: Wiedomostnicy są usledzili, zostanie są niszto wosebite, gdyż z dziećmi do lesa dziś. Najpierw są horsza, jak wosudwo je, a zo nie maja tam niczo zadziło. Wszako nie je tam wielan, a tyś żadne rajki. Tola iżo po niekotrych mięcinach zapocznu kije zbierać, se skóry twarić, a poliuku z buta a trawy warić. Doa kwila wubudzi po takim fantaziju.
4: Začuča trenovač kajš myški.
0: Drude so tak vostudžiš, zo se pravi rozorenu a so zvobiš. Jeli so či potom poradži trochu očaknuč a tute špatne začuča kontrolovač, je to dobry trening za tvoje začuča a nuckonje se silniši. Naukneš potekim, zo so špatne začuča kajš zvoby tiž za so zubja.
4: Ok, tak daleko. To však celé dere klinči.
2: Ale když dobiu hodinu do, v nekajkým auče vutrač, daleko a široko žaden les, abo hevak nešto zajímavo, potom to dvude nie viac rejne.
0: A dla toho mamoj za vás po prinim spiewie vizo celé praktiske pokyvy přečivo vostudže.

0: da. Holiday. A cieni stoiśmy ciemy. To klinci super. Ale drudy, bo dom dola ta klochko nie.
1: Wasi bierna duich jest bach do dola. Dokal da za was prosi nach dje?
2: My jedziemy do Italski na Gardasee.
3: My jedziemy na Linianski jezo.
4: My jedziemy na jen wulki czum na Ida.
5: A tam nasze kuzyny a kuzynki sobie jedu.
6: Tam ja może pua czoka. Hej. A tam die Wille ist sauer.
7: Durch den CM werden so cool schaffen, dass wir heute in der Bäche
1: Italska, Aida, Akko. Wow, da klingt schon wohl gut, ne? Prätatsch dann Scherika, Doa, Autsche, Sejic. So nebel Bottom, ich hab auch ein paar Heute, Erika, aber gar Doa, das sche Treie. Matsche, kittro cool Idee, so Sabirac.
8: So, ja, ist mein Bratrom, ein Auto abbottom, also Tschobene, oder Mudre, oder Jute, oder Silne. Außer Tschorne, halt, wie wurde auch gestellt, Zille, Wüste, da wäre.
9: Ja, sie muss in Nadau gehen zusammen. Mein Knie hat Rude de Tablet.
10: Muss auch mal Knie suchen.
11: Also muss Rührei, muss Gottes muss ich sagen, Sami muss Masli mal in Schule ziehen im Tag. Geil, da ist Schnick, Schnack, Schnuck. Aber man ist das Wuch am Tag. Aber Mami hat Rude mal Suchat, kasse Schule zu buchen.
12: Also ja, Husto Spimbaute, du kriegst ja Husto Mutschner. Hallo Husto, ja einfach die Bonnladam.
13: Wieso prozias hat dich Starschin? So wam dzieciom ta kryjna jakaś możliwościnia. Abo lubisz Stasi?
1: Jeszcze picie się co tyle ważne, gdyż ty nie masz niczo kiedzie, niczo picie, bo maj te najwyższe za hubenu naladu. Potem te pisaki, te buki pisaki, ty masz jeszcze co nabity bądź. Jest słuchatka, kujże ma swój słuchatka, co so nie trzeba moharować, a kujże ma potem swoją tysku, kotrzysz on rady rajkać se. A przestałka jest ważna, zresztą ma nic po poczu chybać, a pon nikakie słuchory, nie raczej pon nikakie serbskie, bo Filomelu się po nas tyle usta pobieża. A pon zos moskoi tu, może się się potamy czary, gdzieś ma nie trzeba ma tak daleko jeść, albo mamy jedną przestałkę, miejscem gdzieś jen, czy tu może jen uleczyć, co to tak nie napane, co to nikakie jenoś ta izba.
14: Na kuže pat mamo mošetci jenu vulgu kistu knio v auče sobo, jara boblubo ane sute buki kni. Pon mamo mo tiš našu toni box sobo, respektivne svuhore, drude ja tiš kus pšečitam, mo tiš jara rade popuču spivame. Haj, to je také to, što još nas zabira, a pomože doporučić ti také kuže dve hodine v zenu pšestavku. Porane so najješ nešto pič, a pon jo dale. A pon jo ponas ti taki trik, mestem šetca si mo kus čušlič, nešto mauke dobre. Po truskalco, po jabučko, kus čokolade. Und jetzt ein Schatz, wo es Krotschito und Schakane.
1: Bottek im Scherunie ist ja durch die dobre Idee aus Wischeli. Knie, Toniboxu, Bukipisak, a Suchatka na Pschikwat. Suchatka musetze Pschipodla Prajene tisch super satto wuzic, durch sie Wopsai z naszej App MDR Serbia na Poskatsche. Tam aber tisch Audiotece ARD Sounds namakatsche nasze Poskitki za Dzieci. A musetze sie Filomelosa, Lexia, a samo najnowsze Suchory tisch Deleschanic, a sobu do Dola zacz. Wostaniemy nie dom przy słuchaniu, wszako je ludowe nakładnictwo domowina runie cyle nową kniwu za buki wudało, dożywie przyrodu wonaryka. A lektorka Janina Mikłoszku a przeradzi, że tam cyle nowe wiece zanicze.
15: Hej, te cyle druje słowo, a cyle zajmowa teo so we mnie zaszczepiło, ta przekcie tam lucz tak prajene ryka pampeliszka, to ja tak szikwane, tak niekane, że so to we mnie hej zaszczepiło, że chcemy je dalej we swoim słowo składzie używać, ale te knize są tej szelakie druje riane zaprzyjecza, a za odkryjcie się cyle jedno stronu po stronę te serbskie słowa, te so dobia zase minę bole wożywić, a te zase używać, to by te najręcze było.
13: A Janina Mikwaszkoła? Chce tyś jeszcze na dalsze noski pokazać?
15: Na przykład na te cipne nosy, na tu najnowszą kryminalkę od Lubiny Hajduk Welkowiczowej, ale też to zubolaka może ja tym mniejszym sobą napuć dać. Albo się pan tak prajeny dyszły dołu, nie jako przeczyla na inżycie niemskoryczne, to może trzeba pan tu kniżku z tej kniżki też przeczytać, albo się mięso bo przeczytać, tu nie serbsce, to tam o niemsce. Ulgotna, umena.
1: Jeliście potem jeszcze zromadnie niekakim lesu popuczu, a zbieracze zela, potem doporuczy wam Maria Koklina nową płomio edycję wokoło zelu.
14: Ja, sim, da kriegst du das noch so, da kriegst du schöne Informationen. Da kriegst du ein Pokat, du Napolat, du darfst den Akzee, du so eine Roma, die Jenu Namaka, kak so eine Wujiwa, ha gotra hojenske Kaikoschema. Hat und Ruijel, ob am Schätze, da kriegst du ein Rezept. Stomoje, da kriegst du Hotovic, Storzella, Storostlina.
13: Jetzt gab es große Themen. Was du da auch? Jeli gerade wo Braskilaete, Rimujete, a potom liście małe masaże lubujecie. Potom są masażowe kartki. A taki lubiny papier linie, to prawa za kofą.
1: A ja może na kurze pat serbskie rymy, poskać, słyszeć. Ja może też muszę je czytać, muszę je jeszcze raz nieco przeczytać, a pokazać, to je wszystko na oknuje. A potem wiesz, też te zaczucie, na krybecie, albo na wołę, na ruce. Co ja nadziejam, je jara przyjemne. Skicie rianę zromadny czas.
16: Masaża skończy się cały dokładnie potom, gdyż bracik w susodnym sedle zapocznie szczipać, albo czy całe poprańce zje. Potom je przeczes słokie kunce, a najwyższy czas za krótką przestałku.
17: Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,

0: Tak ranek aż tu czasie. Moje przyjaciele mi nitko hiszu trochę poprachuje.
1: Z tymi najmniejsza żyjnie wostu do nie pasesz. Ale wostu dwo ty sztupola nas dundakoj redakcji żyjnie nie. Wszakos my cały tydzień za prawie wotmą pytali.
2: Ta kulwata.
3: Ta ja czawne hat zielona.
4: Ta ze swodu. Tam są buczki nudzka.
0: Ta są brune. Komu wolna leczu nie swodzi? Pytali smy wiedzą za swom melona.
1: A prawie wuchodała je to Katka Bulankec z Wotlec. Luba Katka super czyniła. Wele zboża a wesela z Darikom, kiszczy dundak boze przypostrzele.
0: Wam szim tam doma, dale krasne pozdiny. Wiele dziodom dziu, a chwile zachjane wytski żywienia. Wiedzą wieselimy się też, jeli dundaki do Budyszina, po ladnicu albo postru zdołala szczelecze.
1: A Hanna, ty wiesz nitko po wusowaniu nadziomnie, że nitko jeszcze szok kufry pobrachuje.
0: Samo sobie. Ahoj, praj!
5: Dundak, dundak, dundak!

0: Bryan Adams, daher Summer of 69. Heuer Blanka Funzena, wie es Chimmas Polizia in the Summer of 26, but I give Litza tutich Dnjach Zabirac.
1: Polizias G.
2: Na Wodpocznieszczu przy Asztyrypola Budyszina je mąż twórtk. Za 70 euro tankwał, ale potem bez zapłacenia prostcze czekno. Policja je za autom z polskim czysłem pytała, a może się je bozy też na autodrozy zadżażyć, a kontrolować. Georgicza nie miesze swój macta poradnie zauwieszczeny, nimo to su auty szelaki grad. Za niemal 10,000 euro namakali, kiż biesze jeszcze oryginalne zapakwane. Mąż nie mu do pokazać, co jemu tute wiece słyszyja, tuż nitko dla wobszudzienia a potajarstwa przepytuja potajkim dla wikuania z krannymi tworami. Kamencu su paduši spince viace svojbno domu v ubeđovanske koleso pokradnili, kiž bi je 3800 euro hudne. A nedom viacere strašne manevre je se štvort dopodnja 46-letne šofer Mercedesa na B6 blisko Zorelca dovolju. Pred njim stejo i korobne auto, a nuzu lekar z motri svicu, muž pak je přesčanu, a so najprve mieskorobne auto a lekarja tvočiu potom dale přesčanu a před automajiu v Markostorfe un potom veuse viacere auta přesčanu, kotrž bichu dla korobno transporta zastali. Viacere ľudžo su policiu zazvonili a tuta je muža potom v Rychbachu lepiva un zmeje nitko haru dla voroženja vopkada.
3: Sit your butcher, sit your butcher, sit your butcher.

0: Heiße schon Mutschabe, du Chasnia, Schuje, Napolach, Vuladasch, a Nikotzi Vuladaja, Kunstgenia, Tees, Sasso, Nenusche, Vudace, Katulska, Posova, a Blanka, Schnorasna, Nikotre, Theme, Bolada.
1: Heute steht am Mestru im Wolladerni, Gottra Schäbschet Betsch, Leta mi Woklitzach Nastauer, wo Jesbier Skupine Kruschansko Passionsko Zjednoczenstwa, Kischpobis Botschat Julia, z dalszymi Piatnacze Skupinami z Schellakich Kraju Europy, we Austrijskim Sankt Margaretenje, na Letuschim Europassionje, Zajmau za Krzyżeriu, Kocisch Cedja Subudoro Maputniku, Aczkletu z Botschat Mie, Budze Zajmau nadrobne Programm, Kisu se za to wumyslili, Animoto na makasz mi spokiwa my te stun na wosebitu foto wustańcu buddyski michowski cokwi, kiż pokaza szalake warianty drasty ewangelskich serbo buddysko kraja.
0: W tym a dalszych zajmowych podałkach czytajcie po takim aktualnym czisle katulskiego posowa, tak daleko po takim tutun pokiju, a nedom po przychodniej huczbie winujemy so proznińskim pokiwam, respektivnie poskitkam.

A ja sa nádžiam za tuto koncedženie a tie špala vás, šo pobienia. A tie ešte za napríklad v Salovia, abo v Otrovie dženca, šo pobienie, tam vôtuja mienujúce partie, junú kundvoriacu diskov, Salovia, čera sú tam hičo svedčili ač do rána. A dženca ešte raz, tam ešte starý celerní, ešte vítaní, dvaj floraj oni tam maja. Ale tiež, kajž prajno v Otrove, so svedčí tam zmeja dženca Technobeat Open Air. Od večera 6 vás tam potom očakuja čeriace bity, letná nalada a nezapomnita noc plná energie, organizátor ojo písaja. Kajž prajno od 6 hižo, ve Otrove na športnišču a oj punželu potom bič voli vulova tura zátkule je namiestne ve Otrove. V Budečinje vstupí dženca tu kultúrnej zárodže Serbského ľudového ansambla skupina 5 an der Feier. Na po 8 je tu štart. A dženca večer pokazá Danko Handrik svoju práhu MDR televízii. Kak sú vobydlerio živí, kotre miestnosť če dobyče se na kúžde pat vobladač, što sú dobré osčence a kovionie, kajke je miesto, kde turistické štiežky vopuščíš a kotre účme kuchia do džencišho soundtrack tuto miesta. Odmowy na tute praszenia mam da Danko Andrik reportaži dżęca wieczor wielk nasedom MDR telewizji albo obladajcie się ju w ARD Mediatece, tam namakacie ju riedze hinreisend pod titulom Geheimes Prag. Kotki polaczcie do jucisze nieźle, to so baczoniu mistrzostwa Dumparu odmeja od rana dżesaczych. A drugi rodowy koncert Niesvačidle zaklinči juce popołudniu cioch. Towarstwo Przeczelu domizny a kultury przeproszuje wutrobnie na hudźne ukodżowanie mies barokom a dżęcniejszym czasom mies drugim słyszycie kompozicję Jana Cyża. Nietko pak słyszycie kompozicję Stefan Gerz była pod Wiśninu, krótko pod Cybilku na dżesacz.

Przedewszym miejsce jedzenca ustawidzi szteke e-skutory, z którymi są najustrzysz o modostni na kodnikach albo kolesłanskich ścieżkach po puczu. Z nimi jedź fecwe, to może rzec, bylnie szdwudy znano kusk spieszniejsze być moli. Wo sobie rohorje so z nimi tola troszku śmiatasz, a ja to samsne jest najskierje też cija 20-letny we okresu szprawia nysam myslił, kotroż je szdwudk po podniu policja kontrolowała. Poprawom jenoś, dokież bierze z dalszej osobu na e-skutoru po puczu, co jest zakazane, ale jeszcze bóle zakazane, jeli da so zakazane z cała stopniować, je fakt, zobie e-skutor tunowany pod jakim je na nim wokoło szrubował. Miesto 20 km, które smie po podaczu policji taki rolo jeć, miesz egzemplar mordo muża potencjal za 5-70 km. Dość co auto drogo, no? No haj, rolo susza nitko policji.